0: I'm done.
1: Ed Sheeran.
2: Here's Martin Garrix.
3: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Obala je zakon.

0: I'm Janice Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Ed Sheeran.
1: Here's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.